kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMF Szanty.
1: Ze świną ścianą łyżwę, droga nie była krótka.

0: Raz, dwa, trzy!
1: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie żuj tytoniu, gdy praca wre.
2: Ciągnij do góry sieci za sznury i żywe srebro ładuj na dek. Setki sardynek pakuj do skrzynek, nie żuj tytoniu, gdy praca wre.
1: Zrywam się z koi przed wschodem słońca, sieci ładować trzeba na ship. Cumy na deku, kotwa do góry, z portu wyjdziemy, nim stanie świt.
2: Ciągnij

gdy praca.

pakujesz się na westy lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam. Czy los mi sprzyja, czy idzie na wspak, ja stawiam. Czy mam 10 kompanów, czy 2, czy mam ochotę na rum, czy na miód. Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dnie, ja stawiam. Czy mi kompanii ufają, czy nie, ja stawiam. Czy ja ścigam wroga, czy wróg ściga mnie, dopóki okręt nie leży na dnie. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dnie, ja stawiam. Tak gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam. Ja biorę gąsiorek i piję do dna, ja stawiam. Ja zbieram kompanię i siadam za stół i nie ma wtedy płacenia na pół. Bo gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam. Ja stawiam żagle jak kupel na stół, ja stawiam. Przypala mnie w górę, niesie czy w dół, ja stawiam. Czy tam dopłynę, gdzie kończy się świat, czy aż do piekieł zaniesie mnie wiatr. Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam. Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam. Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam.
1: RMF Szanty.
2: On za tą siostrę miały ze Jones.
3: Hej, hej, na Kubie!
2: Chłopaki zielenieli w krąg,
3: ale na bananie.
2: A miała parę takich spraw.
3: Hej, hej, na Kubie!
2: Puszyła się jak dziki paw.
3: Hawanie na bananie.
2: Korzystał z tego łysy Jones.
3: Hej, hej, na Kubie!
2: Prymarczył świnia siostrą swą.
3: Hawanie na bananie.
1: Słuchacie RMF Szanty.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Cześć, mówi Janek Wydra z EKT Gdynia. Słuchacie RMF Sampling.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Szanty.
1: Jejku, jejku, mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W cuchnącej noże

Tylko za mną chodził wciąż, właził mi do piwa i w szufladzie spał i tam z żoną dzieci miał. Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W piwnicy rzężą z resztką sił, zlany ropą silnik w zęzach gnił. Pił tam z grubej rury księżycowy strój, nawet chief mechanik podstawiał słój, mówiąc, gdyby nawet pęknął wał, to ja dalej będę sobie gnał. Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Stary w porcie kupił kaset 100, same gołe baby, chłopy, no i wiecie co, potem ci chcę dopuszczał i

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Dziękujemy bardzo. Brawo, Ostry, Białystok.
1: Dziękujemy Tychom za zaproszenie, za spotkanie. Do zobaczenia.

Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż. Stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy,

Przeszły lata zawyziałe, rzęsą zarósł staw, a na przystani czółno stało kolorowy paw. Zaokrągliły się marzenia, wyjałowiał step, ale dalej marzy o załodze ten sam

RMF On. Mają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

piwa nalej mi, bo jutro będzie gorzej. Jeśli się do jutra będzie żyć. Choć porty stale zmieniasz, jednak a wszędzie cena

0: Powiedział kiedyś nam stary Jim po wachcie czyszcząc fajkę, że młodym również był jak my, gdy w morze musiał wyjść. Hey!
1: W kombuzie mną pomiatał kugasz, kiedyś przebrał miarkę, ze złości go rąbnąłem w łeb, aż z bólu za

przynudzał.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Kiedy szedłem w dół przez Holyrood,
1: w głowie szumiał jeszcze tęgi grog.
0: Zobaczyłem, jak za rogów wnet
1: mundurów rząd wyłania się.
0: Nim pojąłem, co się dzieje tu,
1: na bruk posłał mnie żołnierski bój.
0: Krzyknął sierżant: ej tam, bierzcie go,
1: teraz armia będzie matką twą.
0: Hej,

Na szczęście muszle, bursztyny, a może coś jeszcze. Będę wędrował poza horyzont.

0: Cześć, mówi Janek Wydra z EKT Gdynia. Słuchacie RMF Tamtym.
1: Dziewczyny w portach zwrotne są, a najzwrotniejsza

0: pociągnij wola piękne rozy, łe, holuj, na holuj, holuj, holuj,
1: hej, pociągnijmy dla niej ładnie kiedyś w nasze

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

tutaj, gdzie każdy nożem bierze wet za wet, nie jeden spór rozstrzyga się. Wśród ludzi twardych i wśród łatwych kobiet ja, bracie, wiodłem życie swe.

śmiałe salwy błysnął ogień setek dział. Rozpadł się bojowy szyk. Połowa floty poszła wtedy na dno. Tonących słyszę do dziś krzyk. Przeżyłem bitwę, tak mi widać pisał los. W Petersburgu nikt nie

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: ciągaj dwa. Ciągaj raz, ciągaj dwa.
1: RMF Szanty.

0: Przepowiednia zła jest, że ho-ho, kogo spotka, marny jego los. Ale my nie martwmy się, hej, nie martwmy się, również te jest.
1: Jak nie jest to dobrze.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

godzina. Każdy z nas już wiedział wszystko, chciał czy nie. Lecz gdy nocy szum zagościł w gęstych trzcinach, to nadzieja też, że wreszcie skończy się.

przywitał nas o świcie, nad lądem słońca dysk. To wiedziałem już na pewno, że to mej wędrówki kres. Ile w domu mnie nie było, ech, miesięcy kilka tam. Lecz najpóźniej dziś lub jutro wioskę swą zobaczyć mam. A ty może dalej prowadź mnie, gdzie mój dom.

Choć żeglarski żywot wiodłem, do powrotu nadszedł czas. Wracam z bohatera sławą i przy boku pełny trzos. Wnet pobiegnę znaną ścieżką w dół, gdzie rodzinny dom swój mam. I zobaczę ukochaną, która na mnie czeka, pam.

nigdy nie zapomnę rejsu, ryku morza, wiatrów złych. Fale bryk nasz otaczały, biły w burtę z całych sił. Tamto wszystko już minęło, a przede mną stały ląd. Dobijemy wnet do brzegu i uciekam szybko stąd.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

krzesze pod włos. Nasz stary dziś czerwony ma nos, czerwony nos. Na sądzie zabrakło papieru, maszyna rzęzi zła, a ta ryba o rany na

0: Ubiskaje szeregi długich fal. Rejs za rufą zostaje, a jednak czegoś żal. Może ta mała, co jej kupiłem pierścionek, jeszcze pamięta mnie. Pamięta? A może i nie. La la la di la la la la di la la la.
1: RMF Szanty.

Przybył z prerii do miasta, żeby leczyć odciski. Mary stała przy barze, nalewała mu whisky. Spojrzał na nią i zadrżał, jej wypadło coś z rąk. No a w mieście...

Johnny musiał wyjechać, więc napoił stanga, jeszcze bajkę wykurzył i odśpiewał dwa tanga, jeszcze wstąpił do szynku, jeszcze wypił swój rum. No a w mieście do

0: była.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
2: A nasz pan dał nam miód,
3: żeby nam osłodzić.

0: Polska Polityka w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

mesa. Mniej dużo spraw, nim przyjdzie żagle staw. Na dnie uśmiechu oczekiwanie, co jeszcze kapitan? Dziś przyjechali żeglarze, kipią wory żaglami. Buty, chleby, butelki, owoce ładują do mesy.

Cześć, mówi Janek Wydra z EKT Gdynia. Słuchacie RMF Santun.

0: toczyć beczkę piwa.
1: W górę wszyscy hej!
0: W rejs tam chłopcy dziś wypływać. Czas wypływać, chłopcy, w rejs.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMFM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: on.
1: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Nie ma już wielorybich stad. Gryzie rdza harpunu ostrą pikę. Nie ma już ludzi z tamtych lat. Dziwiczy wrócił czas.

tamtych lat. Dziewiczy wrócił czas, Grytviken, tam daleko, Grytviken.

zwykłych naszych dni. Nikim byłem spójrz, a dzisiaj czy widzisz? Znów blady świt nadchodzi.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: RMF Szanty.
1: Poznałem ją w tawernie. Nie będę z wami szczery. Ujęły mnie cholernie jej bujne spinakery. W kabinie już splątani, gdy nagle słyszę: o,

obszaru jeszcze gwiazd. Ja szepczę, moja mała, daj poznać sens i treść sekretów twego ciała. A oni pali chrześć, a ona chętnie z grzeszem i skromnie spuszcza wzrok. Lecz w tłumie ja się peszę, a spójrz, jaki tu tłok. A na maszcie siedzi księżyc, ukradkiem jakoś w las.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: układ.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Szanty.
1: Przeklęty niech będzie ten kubański szlak, bo szkorbut, bo szczury, bo smród. Czy starczy mi życia, by poznać ten świat, gdzie forsy jest brud? Do Amsterdamu zawinąć choć raz.

0: Ale nam nie było, ale wreszcie się skończyło.
1: Tu Mihajlo mi Ranzorej.
0: Wracamy z Yokohamy i ładownie pełne mamy.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Były Indie, były Chiny, teraz w głowie nam dziewczyny.
1: Tu Mihajlo mi Ranzo, rej.
0: Czy wam odebrało mowę już przed dziobem Cliffy Dover?
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Już niedługo rej skończymy i kieszenie napełnimy.
1: Tu Mihajlo mi Ranzo, rej.
0: Zaraz Bosman będzie ryczeć, hej, klarować już kotwice.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: A gdy cumy obłożymy, na panienki wnet ruszymy.
1: Tu Mihajlo mi Ranzo, rej.
0: I będziemy tańczyć, śpiewać i do pełna wciąż dolewać.
1: Ranzo, ranzo, rej, hurej.
0: Potem szaleć aż do rana, całe

0: Religijne zrzucimy i się wreszcie zabawimy.
1: Tu Mihajlo Miranzore.
2: Słuchacie RMF Szanty.

skał. Tam rybacy najdzielniejsi z dzielnych są. Z Atlantykiem za pan brat, to ich własny wolny świat. W nim zwyciężać muszą, jeśli przeżyć chcą. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Czas codzienny podjąć znój, sztorm jak wdziewasz stary swój. Sprawdzasz, czy w maszynie wszystko jest okej. Sweter ciepło daje ci, kiedy chłodny wstaje świt. Jesteś gotów, by przywitać nowy dzień. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Na łowisko bierzesz kurs, wiatr przegania stara chmur, kiedy sieci rzucasz, jeszcze pada deszcz. Lecz już słońca promyk lśni, a ty czujesz, że znów dziś będziesz ryby miał w ładowni, ile chcesz. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Gdy pogodę trafia szlak, masz robotę ciężką tak, że na rękach twych zostawia krwawy ślad. Lecz nie rzucisz nigdy jej i niełatwej doli twej, bo ocean dawno twoją duszę skradł. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Purpurowe szczyty wzgórz, zieleń trawy w dole tuż, słońce wokół nas zapala złote skry. Srebrnych ławic widzisz mgłę i gdy już złowimy je, złota dość będziemy mieli ja i ty. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew,

kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. I jest tam morze jak świat szerokie.

kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Kochanie, kochanie. Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Jest tam rozłąka i miłość płatna i okupionych kłamstwem gr-

0: do stracenia, gdy ci kochania w życiu brak.
1: Kochanie, kochanie,
0: po co to?
1: Kochanie,
0: i co z tego masz?

0: tak.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

oto płynie statek nasz, już dzwon donośnie brzmi. W oddali zniknął dawno ląd, ostatni mewy krzyk. I chociaż pokład chwieje się, raz jeszcze okiem rzuć. Na wschód spojrzeniem goniąc dom, gdzie nie powrócisz się.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

spokojne życie człowiek wiódł. Języki znałem byle jak, że ten I love you i would you like,

0: Marsza St. John's. Ja razem z nimi, no jako ich mąż.
1: RMF Szanty.

0: Tu zespół Klang, słuchacie RMF Szanty.
1: Szliśmy we czterech, jasny gwint. Dął przez dni szereg, ostry wind. W dymiącej chmurze dyszał port. Szliśmy ponurzy jak na mord. Jeszcze nas ciskał, jeszcze dbał. Szkwał, co chmurzyska nisko gnał. Fajna, ferajna nas tam szła. Jim, patokajna, szpun, ja.

0: Obroń mnie Boże, nie chciałbym, żeby mnie nożem kiedy Jim, a wnet po gościu niknął ślad, kiedy mu gardło rozciął pad.
1: A gdy na statku wybuchł bunt, to na ostatku strzelał szpunt.
2: Ja wtedy szczeniak, ale już łapy w kieszeniach, no i do...

zimno, okrutnie, trudno znieść. Może by wody dali gdzieś. My nie bogaci, ale cóż, zapłacić za nas może nóż. I światło nikłe błysło gdzieś. Już my pod tinglem zdechły pies. Fajna ferajna nas tam szła. Jim, padokaj, nasz pun i ja.

piliśmy nieźle, już to już. Każdy przy krześle swym wbił nóż. Rachunek w synku zliczył szpun. Funtów sterlingu cały funt. Zapłacić może, mówi pat. I cztery noże w stół blat. Synkarz się zgodził, noże wziął. A my poszliśmy dalej z głową.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Posłuchajcie teraz mnie, o dziewczynach śpiewać chcę. O dziewczynach, co próżnią wam kieszenie. Kiedy z morza wraca Jack, w pełnej sakwie dzwoni szmal i będzie dzwonił tak, aż spełnią się marzenia. Coraz głośniej z giełgi gwar, Jack odnalazł już swój bar. I butelkę krwi Nelsona w Nero suszy, a panienek nie brak tu wszystkich.

przyszedł wielki sztyl, portfel zniknął, dziewczę znikł. Pożeglować chciałby z nią jeszcze nie jeden. I barmanki słychać trzask, nie masz orsy, spadaj, Jack. Opłyń horny, wracaj, to

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

diament prawie gotów już, w cieślinach nie ma kry. Na kei piękne panny stoją, w oczach błyszczą łzy. Kapitan w niebo wlepia wzrok, ruszamy lada dzień. Płyniemy tam, gdzie słońca blask, nie

Cześć, mówi Janek Wygra z EKT Gdynia. Słuchacie RMF Szanty. Wieczorem znowu spojrzę na zachód słońca.

0: Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Jest sport, wielki jak świat.

Tyle lat już minęło, że dziś niepasłuszna urywa się myśl. Na wielkich żaglowcach przepłynął sto mórz, ale dziś nie pamiętam.

Lordów chyba odwiedził ze sto. Nie odróżnia dziś Hill od Bordeaux. Butelka po rumie znów pusta jest już. Dziś od życia osób.

zaznać, chcesz wolności zaznać smak. Pamiętaj, nigdy nie zakochuj się, unikaj dziewcząt, bo całe życie spędzisz wtedy, chłopcze, w domu. Gdy ojciec mój opuścił dom,

Nawet straciłem dla niej głowę, zapomniałem ojca głos. Pragnąłem się ożenić z nią i dzielić życia los. I chociaż ona mnie kochała też, jej matka rzekła: precz, biedny jesteś, lepiej zostaw ją w spokoju. Z rozpaczy nie wiedziałem, co zrobić z sobą mam. Ruszyłem więc na morze, by smak szalu zgasić tam. Wnet bukanierem czortu czynił mnie, piracki wiodłem los.

głębi stała, z łzami w oczach moja Sali. Usiadłem tak jak kiedyś, wśród srebrzystych łąk. Chwyciłem w ręce skrzypce i zagrałem piosnkę tą. Wtedy wreszcie zrozumiałem starego ojca głos.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: szanty.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: w łóżku przygwozić Lili byś chciała.
3: Ta mała z Meksyku chodziła w staniku i forsy bez liku puszczała co dnia. Nie miała mieszkania i skąpo odziana sypiała na statkach, gdzie tylko się da.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: w łóżku przygwozić Lili byś chciała.
3: A kiedy ta mała, co rzadko dawała i ze mną nie chciała, niech trafi ją szlak. Nie miała pieniędzy i żyła wciąż w nędzy, nie chciała nikogo, choć chłopa jej brak.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: w łóżku przygwozić Lili byś chciała.
3: A Johnny był walker i zatkał ją korkiem, sy małym amorkiem, jak chciała do dna. Uciekła do domu, by nie dać nikomu i schować skarbeczek malutki jak płat.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: w łóżku przygwozić Lili byś chciała.
3: Tam była dziewuszka, co miała maluszka i jak mała muszka siadała, gdzie chcesz. Spijała te miody dla swojej wygody i słodycz chłopaków sysała jak wesz.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał. Hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: w łóżku przygwozić Lili byś chciała.
3: Malutka Eliza, co lubiła lizać, troszeczkę przygryzać lodziki co noc. Żółtego banana, pistacji od rana, do tego szampana wylewać na koc.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: w łóżku przygwozić Lili byś chciała.
3: Nie miały znaczenia kolory nadzienia, gdy tak od niechcenia wpadały w mą sieć. Ta czarna mulatka i żółta azjatka, czerwona indianka, dzidziusia chcą.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: w łóżku przygwozić Lili byś chciał.
3: Wciągnijmy do góry, szarpnijmy za sznury, poleci do góry sukienka jak śnieg. I z forsą w kieszeni, choć ciut się rumienisz, dasz trzy bęsy, pan nie osiągniesz swój brzeg.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
1: Hej, ciągnij Lili małą, Lili, hej, ciągnij Lili małą za fał, hej, ciągnij Lili małą, Lili,
2: w łóżku przygwozić Lili byś chciał.

wieki ludzie gadają, co wiedzą. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, Niemiec czy Rusek, Polak Kaszuba, nie ujdzie z życiem przed depką. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, nie ujdzie z życiem przed

Kimkolwiek jest, kolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

zabłysnął nam bielą skał zęby spod Dover. I znów noc w Kubryku wśród legend i bajk. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach South Forelands.

Krowim wdziękiem w górę zadarła ster, wypięła bohaterską pierś z brzuchatym żagli przedsięwzięciem. Bosman wysmarkał nos dwa palce, pysk twardo drze do rej, wyciąga słodziuteńki trel jak ten

płytkich jajczych lapie wesoło dżin, który z kolei mniejsza z tym, a Helen Łajba, jak się patrzy na strzykanego sadłem ryja, wystawił kuk na świat i z tłustych płuc wypuściła, ale się pcha Helen Maria, dmucha od poranku i nie przestaje wiać. Dmie poranku, dmie poranku, dmie poranku wiatr. Helen Marię to ponosi, kręci tyłeczkiem, hej! Powyżej dopuszczalnych miejsc, frędzla stekiecki fal unosi. Helen Maria, Bóg ci daj.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: RMF Szanty.
1: Margo lubi jak grippy, a kształtna jest jak klipper. Ja też lubię z nią grippy, żeglować jako szyper. A me ręce są jak załoga, co?

0: polować. A my ręce są jak myśliwi, co w bór wyszli zapolować.
1: Hej, hej, wisuj go, a potem coś golniemy za Margot.

0: Zamykam.
1: W radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Tak mówię mu, bracie, co z ciebie za kiep nalej!
1: Hej, hej, załatw jego.
0: Wypiłem dziś dziebko i ciężki mam łeb.
1: Dajcie mi czasa do padnego.
0: W dyskusji wziął udział i stało się tak nalej!
1: Hej, hej, załatw jego.
0: Że kiedym się ocknął, leżałem

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: nad sausem rum.
1: Po całym się rum i na nowo ile da.
2: RMF Szanty.
3: Że

Jakiś smród, jakiś szum, bawełniany w grąg tłum i barometr ze ściany znów spadł. Na ulicy pies uwiądł, w nocy w radiu zaś mówią, że na morzu z nordwestu ma wiatr.

Tysiąc fal słońca dysk, słona woda znów pysk, ster jak wariat wyrywa się z rąk. Za horyzont się spieszysz i cholernie cię cieszy, że gdzieś z tyłu daleko jest ląd. I hej, tam ubrać w żagle znów masz dwie

się zmieni i matczynym ramieniem znów otoczy cię stęskniony port. Spojrzysz hen za horyzont, marząc, że z ranną bryzą może by tak gdzieś odpłynąć stąd. I hej, tam ubrać w żagle, znów masz dwie

0: tygodniu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF24.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

wracał w jesień zardzewiałą, z samego środka mgły wyciąga łódź na swój brzeg.

woda się śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała za

Czas zimowy, kiedy wiatr hulał w drzewach. Z dziewczyną z jednej szklanki pił, słone ballady o piratach śpiewał.

śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała coraz dalej, hej, kiedy podnosił

0: wyciągnij ją.
1: Trzymaj te włosy z głowy rwał.
0: Ciąg te linę ciąg,
1: bo przed dziobem latał obraz skał.
0: O, ciąg te linę ciąg,
1: sterynek w żyłach krew zimną miał.
0: Ciąg te linę ciąg,
1: puść na dystans trzymał od tych skał.

Ejha, popłynie zew, zaśpiewaj razem z tangiem szanty RMF.

Przypłynąłem wczoraj, ostry był rejs. Heja, heja, ho! A moja mała znów gada i gada, że tyle nie było mnie, więc ja mówię jej: czego znowu chcesz? Przecież wracam tu.

mówił mi, bym uważał z nią, że najgorsze chyba właśnie są takie smutne lale z miasta, co wciąż nie wiedzą same czego chcą. Więc próbuję znów wytłumaczyć jej: heja, heja, ho! W sypialni znów zaczyna się

nie wiedzą same czego chcą. Chyba wrócę tam na Atlantyk, gdzie po horyzont gaśnie dzień i delfinów w słońcu błyszczy grzbiet, nikt o byle co nie czepia się. Chyba wrócę tam na Atlantyk, gdzie po horyzont gaśnie dzień.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: żaglowce po morzach jeszcze pływają.
1: Nie gniewaj się, kochanie, że trudno ze mną żyć, że zapomniałem kupić mleko i gary zmyć. Lecz jeszcze niedawno okręt mym drugim domem był. Tam nie stało się w kolejkach, tam nie było miejsca dla złych.
0: To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładów, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają.
1: Upłynie sporo czasu, nim przyzwyczaję się. 40 lat na morzu, zamknięte w jeden dzień. Skąd lekarz może wiedzieć, że za morzem tęskno mi? Że duszę się na lądzie, że śni mi się

0: Czuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Wiem, masz do mnie żal. Mieliśmy do przyjaciół iść. Spotkałem kolegę z rejsu, on w morze idzie dziś. Siedziałem potem na kei, ze łzami patrzyłem na port. Jeszcze przyjdzie taki dzień, kiedy opuszczę go, a na razie
1: to wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. A przecież stare żaglowce po morzach.
2: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
3: Raz pewnej nocy miałem sny.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

świat trwa dalej i niech trwa. Żal kilku nut, co gdzieś w niebiosa uleciało i skrzypka żal.

jednym barze gorzkie piwo wolno pił, jak cień pochylony wiatrem słonych mórz. Bez jednego słowa życie śnił, jak wyrzucony wrak, cichą skargą połamanych burt swą rolę życia grał.

Czy widziałeś tę kobietę? Tak głęboko w oczy zaglądała mu, jak w mrok. O, nikt nie wróci jej młodych lat. Głęboko skrywa je morski kurz, jak wyrzucony wrak.

zmienić choćby drobnym gestem tego, co już jest, zrobisz źle. Ostry zapach portu, kurs na wiatr, to jest ich własny świat, życia bieg. Jak porzucony wrak, śnią, że dobry Bóg tam w niebie słone może znów im da. Jak zabłąkany wiatr, szukać będą swego kursu, błogosławiąc podły świat.

może znów im da. Jak zabłąkany wiatr, szukać będą swego kursu, błogosławiąc podły świat.

0: wiesz, jak łajbą kiwa, tu e-knajpa jest podkazem.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pijesz zdrowie matki ziemi.
2: Pełne szkło złoci

0: psa, popatrz, ma dwa łby, 8 łap i już urząd, chyba to dwa psy.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
2: Whisky, Johnny! Brat to nasz wędrownik, bywa jednak, że ten brat pozbawia czasem spodni.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
0: Chłopcze, hej, jeszcze wlej, lecz nie depcz po rękach, palce delikatne mam, wie każda pani.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Więc mówię, pijmy grog, nasz Jolly Jolly grog. Lepszy jest niż gin i Johnny Walker. Był raz jeden taki team, którego zgubił.

0: cień. Dalej w morze wyruszamy, jeszcze sił dzisiaj jest nasz dzień.
1: Lubisz? Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.
1: No powiedz, opowiedz, jak zwie się ten szyb?
2: Stary Malaki.
1: Jak zwie się, jak niesie, jak...

0: RMF Szanty.
1: W miasteczku, gdzie domy mają dachy spadziste, czas wolno przez małe okna ciekł. Mieszkał Jakub, jak mówią spokojne chłopisko, niedaleko szumią morza brzeg. Aż kiedyś po nocy nieprzespanej do rana wziął Jakub worek zamknął drzwi.

Wszystkich lat i do szopy wóz, niechaj nad nami czuwanią stróż. Zwiewa ile sił, bo policja tuż na wzgórzach Konemara. Spójrz od przełęczy, zmierza w dół poborców taksy szary tłum. 10 chłopa wali tu na wzgórzach Konemara. Wyczuli chyba psia ich mać, że bimber dziś musimy zlać.

twarzy blizny, w oczach błysk. Nie ujrzycie szybko, żon, skądś dobiegł głos. Na pokładzie chcę tu mieć za chwilę wszystkich. Za zwycięstwo pijcie i za pełny trzon.

RMFO. Gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje. Platino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: znów dokoła horn, poczuć siłę swoich rąk.
1: Słyszę w głowie ryk potężnych fal, myśli me wędrują w sinomorską dal, gdzieś na

pach, praca, bre. Zwijają się tam chłopcy i myślą sobie, że mógłby im second mate darować parę chwil. Prostować kark, najwyższy czas, brakuje już sił. Uderz w dzwon, second mate, walnij bracie w dzwon. Patrz, stężał wiatr i już szarpie brodę twą.

Na co myśli, wiemy już, do żagli kurze a twarz. Nie prędko koja nas utuli w słodkim śnie. Ach, second mate, ty sam.

0: przesypał się bożak, więc i go ciągnijże.
1: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Całą podróż będzie z morzem za pan brat. Choćbyś twardziel był największy i na deku wiernie trwał, to nie takich jak ty, bracie, w małych chłopców zmieniał szkwał. Panie szyper, goń na dziób, panie szyper, ty coś zrób. Spójrz na fale rozbujane sztormem morze. Panie szyper, weź się w garść, ty nam dobry przykład daj. Wszyscy razem.

pięknie miało być, że ach, ósma doba, sił mi brak. Po coś ty mnie tu przeklęty obiecywał błogi czas? Po co gnać w morskie odmęty, po horyzont tak co dnia? Chociaż żeglarz jesteś wzięty.

Gdzie się podziałeś, przyjacielu Johnny? Gdzie się podziałeś?

gdzie się podziałeś do jasnej cholery. Klęliśmy wszyscy, żegnając cię, bracie, i Billy Strauss, i Rudy Olsen, i Bernie Baden, bajdzielni kamraci, i Kuternoga, stary Trousen. Nie martw się, bracie, jeszcze się spotkamy, gdy śmierć nas wezwie do swojej załogi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie, gdy przybędziemy bandą w piekieł progi. Więc szykuj flachę na nasze spotkanie,

Harry Strauss i Rudy Ozen i Bertie Baden, dwaj dzielni kamraci i Kuternoga.

0: Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam. Zwłaszcza, że co dziś mówię ci, nie ufaj im. Pamiętaj, w mieście Amsterdam, zwłaszcza, że co dziś mówię ci, w tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych.

widać jego zwłok. Cały w bryzgach pian skoczył wyżej wand i krzyknął nam tak przez nos: o moi drodzy kumple, nie opłakujcie mnie, bo właśnie wziąłem ślub z córką króla mórz. Serena moją żoną jest panu.

0: RMF Szanty. Słuchacie RMF Szanty.
1: Dni mijały zwolna, czas w luksie niczym

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On.

0: Jedynki!
1: Ubisz, tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: ho, wybieraj ją, poderwij ją, hej ho, wybieraj ją, że hej, hej ho, wybieraj ją, poderwij ją, hej ho, wybieraj ją, że hej.
1: Gdy do portu przybijemy,
0: wybieraj ją, poderwij ją,
1: zaraz w miasto uderzymy,
0: wybieraj ją, że hej.

0: mlej się wciąż.
1: Aż za morzem zatęsknimy,
0: wybieraj ją, poderwij ją.
1: Nowe porty odwiedzimy,
0: wybieraj ją, że hej.
1: Jerry z inną Manuelą,
0: wybieraj ją, poderwij ją.
1: Bo niedziela

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: szept. Szum drzew, ptaków śpiew, nikt nie wdali.
1: RMFON w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.